Čuli smo Capriccio Brillante za klavir i orkestar u H-molu opus 22 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupili su Izraela Margalit i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Bryden Thompson. A sada slušamo trio u D-molu Fanny Mendelssohn Hensel, stavci Allegro, Allegretto, Lidi, Allegro. Svira trio Orlando –